0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Josef.

0: No, tego piątku to jeszcze nie znamy, ale zaraz poznamy. Witam poranny program Radia Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska. Dzień dobry.
1: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry. Może to? Się poznamy bliżej.
0: Tak, Tomek Florkiewicz. My się poznamy, posłuchamy krótko chwilkę reklam, a za chwilę wrócimy do Was z wiadomościami. Pierwszymi o poranku o 6.00.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.
2: Mamy punktualnie godzinę 6, 18 września, piątek dzisiaj. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Premier w Sejmie. Grożą nam rosyjskie drony i pociski. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu parlamentarnego Polska 2050. Uwaga na mgłę. Rano może utrudniać jazdę kierowcom. Ciężkie dni i ciężkie miesiące. Przed nami trudny egzamin, mówił w Sejmie premier Donald Tusk, przedstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz na jesień i zimę dotyczący działań Rosji. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są m.in. hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
6: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
5: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób.
7: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowości. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
5: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Szymon Hołownia wraca do władz Polski 2050. Były lider partii został nowym szefem klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza. Wybór Hołowni nastąpił jednogłośnie. Gęste mgły będą teraz coraz częściej utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa, dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
8: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
5: Dziś o poranku ograniczona widoczność może jeszcze występować w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Godzina 6 to jeszcze czas dosyć dużego spokoju na białostockich ulicach. Ruch na razie mamy płynny w mieście. Przypominam, że na Radze Mińskiej jest remont, dokładnie na drodze wewnętrznej w rejonie bloku numer 24. Tam możliwe zwężenie jezdni i tak ma być przez najbliższe 2 miesiące.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
1: Pogoda w Białymstoku.
9: 10 stopni pokazują teraz termometry za oknami w Białymstoku. Będzie dwa razy tyle, bo do 20 stopni, ale to dopiero za jakiś czas, bo około godziny 14. Piątek zapowiada się dosyć przyjemnie pogodowo, bo synoptycy prognozują dziś rozpogodzenia i chmury na zmianę. To oznacza, że powinno pojawić się trochę

0: Pauline Fair, Tina Turner, aż się przeboje nagrywało w tych latach 80. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, mówi wam dzień dobry w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, bajabongo, mamy 18 dzień września i czas o 6.10 zajrzeć do kalendarza.
1: 68 lat temu w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree. Dzisiaj obchodzimy natomiast tak, dzień pierwszej miłości, dzień geologa oraz dzień bramy garażowej.
2: Ojojoj, no w Polsce to akurat trzeba podjąć trudną decyzję, albo garaż, albo samochód. No,
3: tak.
2: Życie. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy piątkowy apel poranny. No dajcie znać, jak się macie, czy już brama szeroko otwarta na weekend. Albo dobrze, albo bardzo dobrze rozumiemy, tak? No to czekamy na potwierdzenie. 2, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie do nas, a my zagramy kawałek, no taki złoty, a skromny. Golden Brown, The Stranglers. 11 minut po 6.

0: lato oficjalnie skończy się w środę 23 września o 2:06 czasu polskiego. To ile czasu zostało? 5 dni tylko. I dlatego właśnie my ciśniemy. Jak się dam tymi letnimi przebojami, to był jeden z nich, Coco Jumbo, Mr. Prezydent w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: No to za kilka minut dosłownie, skoro jest piątek, to musimy powiedzieć: posłuchajta Barry White'a. Będzie miło, będzie fajnie i szczególnie w pozycji horyzontalnej dobrze wchodzi, gdyż ma taki niski głos, a wcześniej Liquido, które jest jak narkotyk, po prostu chce się słuchać i słuchać. Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16:00 w TVP1 i TVP VOD.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

0: tylko poniedziałek to 1/7 życia, piątek to też 1/7 życia, poniedziałek to jest 1/7 bolesna, a piątek to ta 1/7 radosna. Sprawdźmy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel piątkowy poranny. Halo, dzień dobry.
1: Wstałam tak rano, często tak wstaję, bo bardzo lubię słuchać Radia Złote Przeboje. I właśnie w tej chwili słucham i wprawił mnie w dobry humor.
2: Na ostatnie super. W tygodniu trudy i znoje najlepsze jest Radio Złote Przeboje.
3: Tak jest, ładny wierszyk, ładny, siadaj pięć. Jeszcze jak jest najlepsze? No jak boli, jak denerwuje, tak. Jak pęczy, to my to załatwiamy od ręki. No proszę bardzo, gramy Bonnie Tyler i będzie naprawdę dobrze. A telefon dla spóźnionych na apel poranny 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie.

0: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Reklama.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Drogowców można będzie spotkać m.in. na Lipowej w Białymstoku w rejonie skrzyżowania z ulicą Waryńskiego oraz przystanku autobusowego. Zaplanowali tam remont nawierzchni jezdni. I tam, gdzie będą pracować, będą zmuszeni zwęzić ulicę. Przynajmniej przez tydzień będą tam stały też zabezpieczenia. Uważajcie.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy 18 dzień września i mamy piątek, no i dzisiaj o poranku zastanowimy się wspólnie, jakim zdaniem zacząć dobrze, ale tak naprawdę dobrze zacząć weekend. Na przykład może bym w weekend sprawdził, czy ta nalewka z tego roku to już dobra. Dobra wyszła, czy nie?
2: Dobre zdanie na weekend to jest taki: dzieci na weekend jadą do babci.
1: Bardzo
2: to
1: dobre zdanie. Bardzo dobre zdanie.
3: Świetne. No ja, no wiadomo jak to ja, chyba będzie pogoda na rower.
1: Ładne?
3: Przykro, ale tak mam. Ładne. No a teraz teraz by, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend? 22 44 30, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy do telefonu, zapraszamy do maila. Za najlepszą sentencję otwierającą weekend obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: czy pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa? Ciepło, zimno, ciepło, cieplej. No, wersja jasne, dla dorosłych jasne. Brzmi drogo, drożej, jeszcze ojej, drożej. Ojej, niestety ojej. Mówimy o cenach paliw.
1: I będzie coraz drożej, bo to, co teraz widzimy na stacjach, to, no, to jeszcze nie koniec.
0: To jeszcze nic.
1: Nie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 7:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Reklama.
16: 18 września mamy w kalendarzu i to jest piątek. Jest punktualnie 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
17: Kierowcy płacą coraz więcej przy dystrybutorach, a to jeszcze nie koniec podwyżek. Polacy coraz ostrożniej podchodzą do małżeństwa i coraz odważniej do intercyzy. Uwaga, właściciele psów, w lasach ruszyła jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Olej napędowy podrożał w tym tygodniu średnio o 24 grosze na litrze, benzyna o 9 groszy. To najnowsze dane z biura analitycznego Reflex. Jak mówi Urszula Cieślak, w przypadku oleju napędowego ta skala podwyżek bezpośrednio na stacjach nie odpowiada jeszcze skali podwyżek na rynku hurtowym paliw.
18: To oznacza realizację zerowej niemal marży w przypadku sprzedaży na stacjach paliw. Podwyżki, które wynikają ze wzrostu cen hurtowych, nie zostały więc w całości przełożone.
17: A to oznacza, że kierowcy muszą się liczyć, że ceny przy dystrybutorach pójdą jeszcze bardziej w górę. Za litr benzyny płacimy teraz średnio 7,97 zł. Litr oleju napędowego to wydatek średnio 9 zł. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Wcześniej zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Na początku września Wojciech Król został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Zarzuty chce postawić mu prokuratura europejska, która prowadzi śledztwo w sprawie afery korupcyjnej na Górnym Śląsku. Polacy w tym roku ustanowili dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. Intercyzę zawarło blisko 70 tysięcy małżeństw. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową. Ruszyła jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, m.in. w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Dla psów są trujące, dlatego trzeba być ostrożnym, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
15: Sama przynęta nie jest przeznaczona do kontaktu z człowiekiem, dlatego przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
17: Akcja szczepień potrwa do końca września.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy w pierwszej kolejce. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Nek Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie pary ekstraklasowe w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Na razie porannie mamy 10 stopni w mieście.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Na dnie Pacyfiku, koło Filipin, odkryli. A co odkryli? A nie uwierzycie, powiemy wam po siódmej.
3: Po siódmej też u nas rada, co odpowiedzieć kobiecie, kiedy mówi: popraw mnie, jeśli się mylę. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Piątek? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Piątek. Gramy kult.
2: Piątunia.
3: Pięć po siódmej.

0: nasza matka. Ta ziemia, nasza matka ziemia ma już 4 miliardy lat, a my ciągle, mili państwo, ciągle coś na niej odkrywamy.
1: Na dnie Pacyfiku, na wschód od Filipin, odkryto olbrzymią górę. Ma 4200 metrów wysokości, czyli to prawie połowa Monteverestu. A jej wierzchołek kryje się 200 metrów pod powierzchnią oceanu.
2: I to jest dopiero prawdziwe morskie oko. No to tylko patrzeć, kochanie, jak pojawią się tam fasiągi, oscypki i zdjęcia ze sztucznym białym misiem za prawdziwe dudki. A prawdziwe złote przeboje to tylko u nas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A i wszystko za free, jak to mówi młodzież. Lip Sync, Funky Down, 12 minut po 7.

0: Na początku był saksofon, a teraz ta gitara. Idzie on z tą gitarą w piątek, proszę Państwa. Jerry Rafferty, Baker Street, czyli piekarnicza po naszemu. Nie zapomnijcie kupić bułeczek świeżych na zapas na weekend. Przypomina Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 19 po 7.
1: Dzień dobry, no właśnie kiedy się budzimy i sobie uświadamiamy, że jest piątek, to człowiek by chciał sobie zaśpiewać Bombastic, Fantastic. I właśnie tak za chwilę z Szagim zaśpiewamy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Autopromocja.
3: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
4: Na Dzień Dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
3: W każdą niedzielę po 8.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
2: Autopromocja.
5: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty? Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: We will
1: Nie ma szans. Nie ma szans, kochani, nie ma szans, nie dogadamy się.
2: Co?
3: A może
2: tak spróbujemy. No dobra, słuchajcie, z racji tego, że skład porannego programu Radia Złote Przeboje, bo tak w środek dyskusji wpadliście,
1: tak.
2: To jest skład mieszany, damsko-męski, to lubimy często poznawać bliżej nasze jakże różne światy.
3: Tak, ja na przykład od was wiem, że jak mówicie, że zrobicie coś po meczu, czyli za 90 minut, no to jeszcze trzeba doliczyć do tego to, co doliczy sędzia.
1: To prawda, a my na przykład wiemy od Iwony, uwaga, że jak kobieta mówi, popraw mnie, jeśli się mylę, to nie rób tego, nie poprawiaj jej. To jest pułapka. Lepiej coś szybko zagrajmy, coś fajnego dla naszej królowej poranka. Queen w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry za 28 ósma.

0: Here Comes the Rain Again. Straszył duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Nie strasz, nie strasz. Wcale ma nie być tak źle, prawda? Na
1: weekend. Nie będzie padać.
0: Będzie piękna
1: będzie
0: pogoda padać, dla grzybiarzy, no. Dla wędkarzy. Tak liczymy po prostu na to. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Donna Summer i Hot Stuff już za kilka minut, a to dlatego, że kochani, przed nami ostatni weekend tegorocznego kalendarzowego lata. Mm-hmm. Trzeba to dobrze uczcić. A wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają prozaiczne korki w drodze do roboty.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
12: Lidl. To się opłaca.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Złote przeboje w drodze.
10: Jedąc przez Białystok, w kilku miejscach możecie już stracić cenne minuty, zwłaszcza w centrum stolicy Podlasia ruch jest mocno wzmożony, na przykład na Skłodowskiej i Waszyngtona, na Mickiewiczej i Świętojańskiej także momentami ciaśni. Uważać polecam na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej, większy ruch na Sienkiewicze i Piłsudskiego.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 18 września i mamy piątek i dzisiaj o poranku zastanawiamy się, jakim zdaniem zacząć dobrze weekend, tym bardziej, że to, uwaga, ostatni weekend kalendarzowego lata. No to 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Halo, halo, odpoczynek w toku.
3: Więc jadę do Krynicy Morskiej na Święto Dzika.
4: To mnie się tak nasunęło, że o, pan zdrowy rozsądek do poniedziałku. A tobie wątroba powodzenia.
5: Człowiek gdzieś by szedł, czegoś by chciał, gdzieś by jechał, na Święto Dzika chociażby. Jakim zdaniem zacząć dobrze weekend? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek @złoteprzeboje.pl. Za najlepszą sentencję otwierającą weekend obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Joe Cocker, głos legendy, budzi nas w piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 5-8 zaglądamy do porannej prasy sportowej, a tutaj uważajcie, taki nagłówek: Polaków czeka łotwa robota.
1: Piękne.
2: No już jutro okaże się, czy taka łotwa. Jutro na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze zagrają z Łotwą w 1/8 finału. Więcej o tym w wiadomościach o 8 posłuchajcie.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
4: Czerwony dywan?
5: Nie tym razem.
4: Garderoba?
5: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
4: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
5: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
19: GWM. Go with more.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
21: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Orło
0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Reklama.
23: 18 dzień września mamy dzisiaj i to jest piątek, jest 8. Przed nami Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
24: Kolejny atak Rosji na Ukrainę. Wojsko pilnuje polskiego nieba. Sezon pożarowy w lasach wciąż trwa. Polscy siatkarze wkraczają do fazy pucharowej Euro. Jutro gramy z Łotwą. W związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na Ukrainę Polska poderwała dziś myśliwce. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Wojsko zapewnia, że działania te mają charakter prewencyjny. Rosja nie chce pokoju i nasili ataki. Donald Tusk wczoraj z mównicy sejmowej nakreślił scenariusz zagrożeń na najbliższe miesiące. W najbliższym czasie Rosja skupi się nie tylko na atakowaniu Ukrainy.
25: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
24: W odpowiedzi na narastające zagrożenie polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe na granicę z Ukrainą. A wczoraj syreny alarmowe zawyły na całej Lubelszczyźnie po raz pierwszy w samym środku dnia w związku z realnym zagrożeniem atakiem z powietrza. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
26: Na terenie naszego województwa uruchomiło się 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuacje. To były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
27: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
28: Dla mnie to było, no, stresowałam się bardzo.
27: Było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
24: Najbliższe dni mają pokazać, które procedury wymagają poprawy, a które trzeba całkowicie zmienić, między innymi jeśli chodzi o ewakuację. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większość część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
29: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
24: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy dziś dzień przerwy, ale już jutro rusza faza pucharowa. Dla nas najważniejszy będzie mecz reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Stawką jest awans do ćwierćfinału. Tego samego dnia Bułgaria zagra z Niemcami. Mecz Polaków z Łotwą zacznie się o 15:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
30: Tym, którzy się śpieszą, polecam ostrożność za kierownicą, zwłaszcza jeżeli macie do przejechania centrum Białegostoku ruch spory, m.in. na Łomżyńskiej, Bohaterów Monte Cassino i Poleski. Na tysiąclecia państwa polskiego także sznur samochodów zagęściło się na Jurowieckiej i Sienkiewicza, ciaśniej na Dąbrowskiego, Piłsudskiego i Branickiego.
31: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
4: Pogoda w Białymstoku.
30: Do 20 stopni rozgrzeje się dziś powietrze za oknami w Białymstoku. Tyle termometry będą pokazywały po godzinie 14. Na razie mamy skromne 10 stopni w mieście. Nad stolicą Podlasia mieszanka chmur i rozpogodzeń ma być bez deszczu, za to ze słonecznymi promieniami. I myślę, że to przyjemna opcja na czas na świeżym powietrzu. Można na przykład posiedzieć na ławce albo poszukać pierwszych oznak jesieni.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
31: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
23: Dzień dobry! Z okazji piątku i nadciągającego wszystkiego najlepszego po ósmej powiemy Wam, skąd się bierze ptasie mleczko.
32: Po ósmej też dowiecie się, czy przyszłość widzimy świetlaną, czy jednak ciemność. Ciemność widzę. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. No w końcu, w końcu. Gramy kombi, sen się spełni. 4 po 8.

0: Bird's Milk wystąpi teraz w porannym programie, czyli ptasie mleczko wystąpi, które słuchajcie, jak się okazuje, znamy tylko my Polacy. No,
1: tak. Obcokrajowcy są w szoku, że jest coś takiego jak ptasie mleczko. Próbujący go po raz pierwszy często pytają, czy w Polsce doi się ptaki tak jak krowy?
2: Odpowiadamy. W Polsce doi się wszystkich.
0: Brawo ty!
2: A teraz na dobry początek weekendu gramy jeden z przebojów. Lamusz, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Młody Manfred po ukończeniu szkoły poważnie rozważał porzucenie świeckiego życia i wstąpienie do zachodu, do zakonu.
1: Do zakonu na zachodzie.
0: Tak jest. Ostatecznie jednak miłość do muzyki, a przede wszystkim do fanek zwyciężyła i tak właśnie powstał Fancy, a potem jego hit Flames of Love, który zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 19:08.
1: Lubimy, nie znudzi nam się chyba nigdy. Za chwilę polsko-bałkańskie szalone nuty, czyli duet Bregowicz-Klapczyk na początek, dobry początek weekendu, a potem sprawdzimy, jakim zdaniem słuchacze Radia Złote Przeboje planują dobrze zacząć weekend.
2: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
8: Stokrotka.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy 18 dzień września i mamy piątek i dzisiaj o poranku zastanawialiśmy się wspólnie, jakim to zdaniem zacząć dobrze weekend. Mm-hmm. Czas na podsumowanie.
2: Niech żyje piątek, piątek i sobota, niech żyje weekendzik, na co mi robota.
3: Piątek dzisiaj? Nie włączę dzisiaj telewizora, włącz radio.
4: W końcu dostałam się do stomatologa, żeby wymienić sobie szczękę.
5: Słucham radia, przeboje złote, tankuję paliwo po 4 złote za pół litra.
1: Brawo!
6: No, brawo, pięknie. Złotą kawę wysyłamy za tę ostatnią sentencję otwierającą weekend, gdyż jest i tania, i godna. Dziękujemy wszystkim dzwoniącym w tym tygodniu. Po weekendzie obiecujemy wrócić z nowym tematem do dyskusji i oczywiście nową kawą w prezencie.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Świetne dźwięki, idealne na piątek. Kacza Gugu i tu Szaj i Limal na wokalu, tak? Ten z dwukolorową fryzurą. Limal to tak naprawdę przestawienie liter w nazwisku. Hamill, pan się nazywa Christopher Hamill tak naprawdę. A tak naprawdę to wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22 minuty dziewiąta.
1: Pamiętacie Colon Me, Erika Blitza? To za chwilę zagramy oryginał tego przeboju, a wcześniej sprawdzimy ostatni raz piątkowy poranek, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
11: No, odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
10: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
11: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
10: W tej obok biura?
11: Właśnie w tej.
12: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
13: Reklama. Złote przeboje w drodze.
14: Przypominam o pracach remontowych na Radzymińskiej w Białymstoku na drodze wewnętrznej w rejonie bloku numer 24. Możliwe zwężenie jezdni. Na zwężenie można też natrafić na Lipowej. Chodzi o rejon skrzyżowania z ulicą Waryńskiego oraz przystanku autobusowego. Tam jeszcze przynajmniej tydzień będą stały zabezpieczenia.
13: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Będzie dobrze! To znaczy, jak będzie, to się jeszcze okaże, ale teraz to chcemy policzyć wszystkich optymistów i pesymistów w kraju nad Wisłą.
1: No, policzono, że większość Polaków, bo aż 55%, deklaruje zadowolenie ze swoich perspektyw na przyszłość. 26% badanych wykazuje umiarkowane nastawienie. Zdeklarowanych pesymistów mamy tylko 12%.
2: No to jeszcze raz, optymista zawsze mówi, że nie jest źle, pesymista zawsze mówi, że jest źle. Realista wie, że jest źle. Masochista robi wszystko, żeby było mu źle. A my zagramy teraz dobrze, a nawet bardzo dobrze zagramy. Ma nam szare miraże w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek za 8:09.

0: nieprzypadkowo gramy ten przebój Monamu w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, no bo ten poranek nas przywitał właśnie takim szarym mirażem i tak teraz będzie już częściej, no nie?
1: Tak, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mgły będą mocno dokuczać kierowcom, dlatego policja ostrzega i apeluje już teraz. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Reklama. Piątek mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest 18 dzień września, jest 9. Tylko sprawdzone wiadomości radia, Złote Przeboje, Iwona Barańska.
8: W sprawie cen paliw do gry wkracza prezydent, proponuje program PKN. Jesień coraz bliżej, a razem z nią gęste mgły. Policja ostrzega kierowców. Woda w słynnej galerii we Florencji, ale bezcenne dzieła całe. Do końca tego tygodnia do Sejmu ma trafić prezydencki projekt ustawy obniżający ceny paliw. Ma się nazywać PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
9: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
8: W tej chwili posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Głosowanie dziś. Jeśli prezydent ustawy nie zawetuje, rząd obiecuje ponowny program CPN obniżający ceny paliw. Jak na razie niemal każdego dnia kierowców przy dystrybutorach czeka inna, wyższa cena.
10: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
11: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić. Na pewno coś wymyślam, ale oby nie coś głupiego, tak?
12: I niektóre stacje to wiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy.
11: Tego nie przeskoczymy. Taki jest świat skomplikowany. No niestety, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, na razie jest cały czas gorzej.
8: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
13: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
8: Gęste mgły będą utrudniać jazdę, zwłaszcza w nocy i nad ranem. Szklana gablota uratowała Bachusa, bezcenny obraz Caravaggia w słynnej galerii Uffizi we Florencji. Woda pojawiła się w sali podczas wczorajszej gwałtownej ulewy i gradobicia. Dyrekcja galerii zapewniła, że ani to, ani inne słynne dzieła nie zostały naruszone.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2 i do 1. Jowicz w półfinale zagra oraz Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0-6-4.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
8: Najwięcej chmur dzisiaj na zachodzie i na północy. Tutaj też może popadać deszcz. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, Gdańsku i w Poznaniu, 21 w Warszawie i we Wrocławiu, do 22 w Krakowie. W weekend podobna temperatura, ale w niedzielę więcej chmur i deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
7: 5 dni, całe 5 dni cierpieliśmy, czekaliśmy, liczyliśmy sekundy i minuty i doczekaliśmy się, nadszedł piątek, piąteczek, piątunio.
15: Tak, a ponieważ ciągle pamiętamy te nasze cierpienia, to teraz nie zmarnujmy z piątku i weekendu ani minuty. Na razie zagłuszymy potrzebę pracy złotymi przebojami. Imprezowo zagra ATC Around the World. 4 po 9.

0: Maya wyśpiewała bardzo, bardzo poważny tekst krytykujący konsumpcjonizm, chciwość oraz świat, w którym materializm i pieniądze stają się ważniejsze niż relacje międzyludzkie. Kochani, Radio Złote Przeboje przypomina, po shoppingu weekendowym spotkaj się ze znajomymi.
1: Tak, i Maya będzie szczęśliwa i świat będzie lepszy, a gdyby jednak nie był lepszy, to zawsze jest jeszcze w odwodzie agent 007, czyli gość z licencją na poprawianie tego, co ktoś zepsuł, tak delikatnie mówiąc. Czyli jeśli szef zepsuł ci nastrój, to piosenka z filmu o Jamesie Bondzie poprawi ci humor. View to a Kill, to jest grupa Duran Duran, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest piątek, jest 11 po 9.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
14: GWM. Go with more.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: To piękne, to piękne. Słuchajcie, mimo problemów zdrowotnych i trudności trudnych osobistych doświadczeń, Ewa Bem regularnie pojawia się na scenie, a jej występy przyciągają tłumy absolutnie fanów.
1: To prawda.
0: Występuje m.in. w projekcie Ewa Bem i Andrzej Jagodziński, czyli w towarzystwie wybitnego pianisty jazzowego. W radiu Złote Przeboje przypomnieliśmy sobie, no, fenomenalny przebój Żyj kolorowo.
1: Cudowny, cudowny. To zostaniemy na chwilę w klimacie kolorowego życia. Będzie zespół o składzie międzynarodowym, międzyrasowym i międzykulturowym. Pokazywał w latach 80., że to, co może połączyć absolutnie wszystkich, to właśnie muzyka i zamiłowanie do dobrej zabawy, bo do tego służyła ich muzyka, tego zespołu. Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje na dzień dobry z 28 minut po 9.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za... 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Tak pięknie. To może śpiewać tylko ona, Whitney Houston. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak przy okazji Houston, mamy problem, bo już by się chciało do domu, a tu jeszcze parę godzin trzeba. Ale to nic, my już dziękujemy. Spróbujemy, jak to jest, jak się wychodzi z pracy o tej porze. W poniedziałek opowiemy i dziękujemy wam bardzo.
1: To jak kto chce parę godzin. Nie, dobra, żartujemy, trzymamy za was kciuki. Dacie radę. Dziękujemy bardzo. Za poranny program piątkowy Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomasz Forkiewicz, dziękujemy. A przy mikrofonie będzie z wami zaczynać właśnie ten weekend Gosia Kościelnie.
2: To ja, dzień dobry, jestem i też będę robiła wszystko, żebyśmy dali radę. I teraz Brązki Bity za 13 minut 10.

0: Już za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje, a potem bardzo optymistycznym muzycznym akcentem rozpoczniemy już oficjalnie przedpołudnie piątkowe.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
1: Reklama.
12: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości z Białegostoku.
13: Magda Tkaczyk, zapraszam. Będą utrudnienia, przez Białystok przejedzie kolumna motocykli. Jutro w stolicy Podlasia charytatywna akcja Motoserce promująca krwiodawstwo. Kolumna motocyklistów wyruszy o 13 z parkingu przy Politechnice Białostockiej. A w niedzielę mecz Jagiellonii z Legią i przesiadamy się do autobusu, bo to one zawiozą kibiców na białostocką Horten Arenę. Dodatkowe linie J wyruszą z przystanku Centrum Przydworcowe, a po meczu kibice też będą mogli z nich skorzystać, by wrócić do domu. Na koniec zaglądamy do Puszczy Białowieskiej, gdzie, jak się okazuje, zagrożona jest populacja rysiów. Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk, który te dzikie koty bada od kilkudziesięciu lat, przypomina, że nowe osobniki na teren naszego województwa docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot.
14: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
13: Jeżeli nic się nie zmieni, rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną. A za godzinę spróbujemy zadbać o zdrowie.
0: Radio Złote Przeboje.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz23okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
0: Pogoda w Białymstoku.
13: Dosyć przyjemne przedpołudnie mamy za oknami w Białymstoku, nad głowami chmury i słońce. I tak według synoptyków ma być przez cały dzień w naszym regionie. Temperatura też całkiem przyjemna, bo w pogodowym planie na dziś jest do 20 stopni. A tyle termometry w stolicy Podlasia pokażą w okolicach godziny 14. Warto więc z tego skorzystać i spędzić przynajmniej chwilę wolnego czasu na świeżym powietrzu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
15: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz23okulary.pl, Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
12: No i mam nadzieję, że czujecie się teraz po prostu już prawie piątkowo w pełną gębą, w tym sensie, że cudowny, radosny dzień wrześniowy.
16: Radio Złote Przeboje. przeboje.
12: A zaczynamy to przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje z Bon Jovi, It's My Life. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Woman, No Cry. 8 minut po godzinie 10. Pamiętajcie, robota nie zając, tym bardziej, że jest piątek. Oczywiście wszyscy pracujemy, ale łączy nas ta sama muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, a z badań wynika, że polscy pracownicy oceniają swoich przełożonych średnio na 3+. Pięciostopniowej skali, a co czwarty pracownik wystawia swojemu szefowi ocenę niedostateczną albo mierną. I ponad 70% Polaków deklaruje dobre albo poprawne stosunki ze swoimi przełożonymi. No to, ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika, szefa, no to podzielmy się dzisiaj może najbardziej pamiętnym tekstem swojego szefa. Czy był śmieszny, czy może to była złota rada? Cała Polska łączy się teraz, słuchając przy pracy Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 224430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę płócienną Radia Złote Przeboje z naszej limitowanej edycji. Do 12 sobie gawędzimy. Najbardziej pamiętny tekst waszego szefa. Śmieszny? Może złota rada? 224430.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

Wybrzeża, następnie Miss regionu Ligurii. Pracowała jako modelka, a później prowadziła popularne programy telewizyjne i wielką popularność przyniósł jej jednak dopiero rok 1987. Sabrina Salerno przed nami, która wydała właśnie w roku 87, świetnym roku muzycznie, utwory Boys i Hot Girl, no i także w ogóle cały album pod tytułem Sabrina. Sabrina pozostaje bardzo aktywna w mediach społecznościowych, regularnie publikuje zdjęcia, w tym roku również, na których prezentuje swoją formę i figurę fantastyczną, nie odbiegającą od tej z czasów największej popularności. Wiele z tych fotografii pokazuje, że nadal chętnie podkreśla swoje atuty, ciesząc się sympatią fanów z całej Europy. Jeszcze w 2010 roku powróciła na scenę obok Samanthy Fox, innej ikony lat 80. i wspólnie dziewczyny nagrały cover piosenki zespołu Blondie Call Me. A teraz w Radiu Złote Przeboje, żeby było nam jeszcze przyjemniej w to piątkowe przedpołudnie, takie okruszki lata. Boys, Summertime Love. Boys.

0: Przeczytał tę promocję.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
4: GWM. Go with more.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Robota, nie zając.
1: Za najważniejsze cechy dobrego kierownika Polacy uważają uczciwość, wspieranie swoich ludzi i pozytywne nastawienie. A czego nam najbardziej brakuje u szefów? Poczucia humoru. Dzisiaj jest Światowy Dzień Kierownika i dzwonicie do Radia Złote Przeboje podzielić się pamiętnymi tekstami waszych szefów, takimi, które utkwiły wam w głowie na długo.
2: Moja szefowa mi kiedyś powiedziała, idąc na urlop, jak mnie nie ma, to i tak wszystko widzę.
3: Pamiętam zdanie mojego szefa, to wiem, o co ci chodzi, ale nie nadążam za twoim tokiem myślenia.
4: Witam. Jestem pracownikiem w jednej firmie od 25 lat, a ulubionym tekstem mojej szefowej jest: nie podoba się, tam są drzwi, ślubu z tobą nie brałam.
1: Pozdrawiam bardzo mocno. 22 44 i 30. Nasz telefon albo mail robotamałpa.złoteprzeboje.pl. Pamiętny tekst twojego szefa.
0: Robota nie zając.

0: J-Lo w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 11. Za 5 minut najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem wracamy i do naszego cyklu Robota, nie zając, i do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Reklama.
13: Radio Złote Przyboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
14: Wiadomości z Białego Stoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Podlascy funkcjonariusze odzyskali skradzione luksusowe auto. Próba wywozu samochodu wartości około 355 tysięcy złotych została udaremniona na przejściu granicznym w Kuźnicy. Za kierownicą siedział 58-letni obywatel Litwy. Został zatrzymany. Jak dostać unijne wsparcie, podpowiedzą specjaliści z Białego Stoku. Po wakacyjnej przerwie rusza mobilny punkt informacji funduszy europejskich. Już w poniedziałek będzie przy Siemiatyckim Ratuszu i w Drohiczynie. A w Białymstoku działa już Podlaska Rada Długowieczności. Eksperci, społecznicy i lokalne władze zastanawiają się, jak wspierać działania na rzecz długiego i zdrowego życia mieszkańców regionu. Marszałek Łukasz Prokorym liczy, że Podlaska Długowieczność stanie się biznesową marką.
16: Będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia.
15: I tak zwana srebrna gospodarka, czyli sektor szeroko pojętych usług dla seniorów, to od lat jeden z lokalnych pomysłów na rozwój naszego regionu. A za godzinę będzie o nauce pomagania.
14: Radio Złote Przeboje.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Pogoda w Białymstoku.
15: Można planować czas na świeżym powietrzu, bo od kilku godzin słońce przyjemnie operuje nad Białymstokiem. Są chmury, owszem, ale synoptycy zapowiadają, że deszczu z nich raczej w stolicy Podlasia nie będzie. Będzie za to przyjemna temperatura, bo myślę, że 20 stopni to całkiem dobra opcja, a tyle termometry będą pokazywały po godzinie 14 jutro i pojutrze w naszym regionie. Ma być podobnie.
14: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
17: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
19: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: Piątkowe przedpołudnie, prawie 2 minuty po godzinie 11:00. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Black or White, Michael Jackson. Radio Złote Przeboje. A współcześnie w 2026 roku, 18 września, czyli dziś, mamy Dzień Kierownika, Światowy Dzień Kierownika i sobie gawędzimy w naszym cyklu Robota Nie Zając o pamiętnych tekstach naszych szefów. 2244 i 30.

0: Nickel, taka pięciocentóweczka. Céline Dion uważa ją, właśnie taką kanadyjską monetę, ona miała 5 centów dosłownie, z roku 1968 za swój osobisty talizman. Znalazła tę monetę w Japonii, w Tokio. Tuż przed wejściem na scenę spacerowała wtedy ze swoim mężem, uznała to za szczęśliwy znak. Później odnalazła kolejny egzemplarz takiej właśnie, takich groszy, 5 groszy kanadyjskich jakby, zwanych nickel, na scenie w Kanadzie. I ten wyjątkowy numizmat stale jej towarzyszy i na co dzień go podobno nosi w swojej torebce. I ta cyfra 5 i sam symbol nickla, 5 centówki, zainspirowały ją również później do współzałożenia kanadyjskiej sieci restauracji, która właśnie nazywa się Nickels Grill and Bar. I ta nazwa nawiązuje do tej szczęśliwej cyfry, no a poza tym to jest 1968 rok, czyli rok urodzin Céline Dion.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Céline Dion, You Falling Into You? Rok 96, 10 minut po 11, Radio Złote Przeboje.

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Dziś Światowy Dzień Kierownika i dzwonicie, żeby podzielić się pamiętnymi tekstami waszych szefów, takimi, które trudno zapomnieć, a i podzielić się warto z pracującymi w innych miejscach w całej Polsce za sprawą radia Złote Przeboje.
1: Powiedzenie kierownika nie, bo nie, a dlaczego nie, bo nie.
2: Ja usłyszałam tekst: Ciśka, ty masz okres wypowiedzenia 25 lat, tak więc czekam nie dożywocie. Miłego, pozdrawiam.
3: Szef zrobił zebranie, na którym wszystkim oznajmił, że w firmie zostanie zamontowany system rozpoznawania twarzy. Każdy zastanawiał się, co to będzie, może jakieś nowoczesne urządzenie, po czym po czasie powstała portiernia.
0: Teksty genialne, dziękuję. 224430 albo mail robota@złoteprzeboje.pl. Pamiętny tekst twojego szefa. Do 12 czekam na telefony, potem jeszcze na pamiątkę piątku. Za najciekawszy oddam torbę Radia Złote Przeboje płócienną. 224430.
4: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na Decathlon.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

Radio Złote Przeboje, za 12 minut będzie południe. Polska miała mieć swojego reprezentanta w Eurowizji w 1975 roku, ale Anna Jantar do Sztokholmu wtedy nie poleciała. Jedynym komunistycznym krajem, który brał udział w Eurowizji, była Jugosławia. Europejska piosenka po wojnie przeżywała swój renesans. Rok wcześniej na festiwalu objawił się szwedzki zespół ABBA. Polska na swoje uczestnictwo musiała czekać jeszcze 19 lat. Potem Edyta Górniak zaśpiewała piosenkę To nie ja. No i wiadomo, została sensacją Eurowizji. Komentator BBC nazwał ją najlepszym młodym głosem Europy, co nie dało zwycięstwa, ale dało nam ten przebój. Edyta Górniak.

0: Bob Marley w Radiu Złote Przeboje. 12:05, a dokładnie w południe piątkowe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Wiadomości z Białegostoku.
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Ponad 1 000 000 złotych trafi do podlaskich żłobków. Urząd Wojewódzki w Białymstoku rozdał pieniądze na sale sensoryczne. Z nowoczesnego sprzętu, który pomaga w rozwoju, skorzystają maluchy w 16 żłobkach i klubach dziecięcych w regionie. Tymczasem młodzi mieszkańcy będą się uczyć, jak pomagać. Za miesiąc w Białymstoku ruszy bezpłatny kurs wolontariatu. Będą warsztaty, a także prawdziwa praktyka podczas zbiórek. Na razie na stronie Fundacji Pomóż im są zapisy na kurs. A emeryci i renciści, którym przysługuje 14, nie muszą się nigdzie zgłaszać, by dostać świadczenie. ZUS wypłaca je z tak zwanego automatu. To 5. rok, w którym wsparcie trafia do osób, które pobierają niższe emerytury i renty, mówi rzeczniczka prasowa ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
7: W województwie podlaskim dodatkowe świadczenie otrzyma 170 tysięcy osób, a kwota wypłat przekroczy 250 milionów 700 tysięcy złotych.
6: Pełną 14, czyli 1978 zł dostaną ci, których emerytura lub renta to mniej niż 2900. Powyżej tego progu dodatkowe świadczenie jest pomniejszane.
5: Radio Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
5: Pogoda w Białymstoku.
6: Piątek na półmetku i to bardzo przyjemny pogodowo półmetek, bo nad głowami od rana słońce i chmury na zmianę. Tak ma być do końca dnia w naszym regionie. Do tego całkiem przyjemne 20 stopni, a tyle prognozują dziś synoptycy w Białymstoku po godzinie 14. Jutro i pojutrze podobna temperatura ma być w naszym regionie. Jutro też ma być więcej słońca, a w niedzielę nieco więcej chmur.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz 2-3 okulary.pl, Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
4: Światowy Dzień Kierownika, 18 dzień września i piątkowe popołudnie właśnie się rozpoczyna. Wszystkich kierowników, szefów i innych dyrektorów bardzo mocno pozdrawiamy z Radia Złote Przeboje i rozmawiamy sobie
10: Radio Złote Przeboje
4: o waszych pamiętnych tekstach, drodzy szefowie, dziś w naszym cyklu Robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz Freddie Mercury.

czuł, że nie jest godzien, natomiast ona była nim zachwycona. Tak to się właśnie zaczęło. Aretha Franklin chciała, no już była gotowa na to, żeby nagrać duet z George'em Michaelem, ale on, kiedy otrzymał propozycję napisania utworu dla Arethy Franklin, był pochłonięty pracą nad materiałem dla zespołu Wham i plany królowej soulu musiały nieco poczekać, a to nieco to były 2 lata i po 2 latach przyszedł w końcu czas na realizację tych planów. Początkowo George Michael się obawiał się duetu z Arethą. To była dla niego ikona, czuł, że nie jest godzien z nią zaśpiewać, no ale w końcu się udało. Lody zostały przełamane. George Michael był zachwycony nagraniami wspólnymi w studio, a ich wspólna piosenka stała się niesamowitym przebojem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Radio Złote Przeboje, Aretha i George.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
19: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
18: Znaczy Frosta kupiłeś?
19: Proszę, się nie da.
20: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Castorama!
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Robota, nie zając.
1: Dziś Światowy Dzień Kierownika i od 10 rozmawialiśmy sobie o pamiętnych tekstach waszych szefów.
2: Pracowałem kiedyś w takiej firmie spedycyjnej. Nasz szef nie był skory do płacenia i do wszystkiego. I kiedyś, pytając go, czy by nie można było wziąć 100 zł a konto, on się odwrócił na pięcie i powiedział do mnie: ja na chleb nie mam, a ty ode mnie 100 zł chcesz.
3: Mój szef mówił do mnie: jak się nie wyrabiasz w tygodniu, to masz jeszcze wolne soboty i niedzielę.
0: Robota nie zając.
4: Pracując w dosyć dużej korporacji, uczestniczyłem w takim spotkaniu firmowym dotyczącym zarządzania, nazwijmy to. Po tym spotkaniu powstał raport. Każdy ten raport dostał od szefa. Było napisane tak: obciąć płacę, podnieść morale. Termin od zaraz.
1: Au, aż mnie zabolało. No, trudno zapomnieć taki tekst. Obciąć płacę, podnieść morale. I co zadziałało? Dla ciebie torba płócienna Radia Złote Przeboje na pamiątkę naszego dzisiejszego tematu. Dziękuję wam wszystkim za wszystkie telefony dzisiejsze i życzę świetnych szefów. No i poczucia humoru na co dzień, w pracy też.
0: Robota nie zając.

i okazji! Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.

Wszystko zaczęło się gdzieś na początku 80. lat. To są nasze ukochane lata, przecież w Radiu Złote Przeboje. Od zespołu, który nazywał się Streets, utworzonego przez 5 młodych Holendrów. No i niedługo potem, w roku 1984, udało im się nawet podpisać kontrakt płytowy. No z tym, że okazało się, że już istnieje inna grupa o nazwie Streets, więc panowie przemianowali się na Ten Sharp. A skoro Ten Sharp, no to wiadomo, co chwilę, za chwilkę zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, ich największy przebój. Ale wydawane przez Ten Sharp single przepadały z kretesem, więc firma płytowa straciła cierpliwość i zespół został bez kontraktu. Do czasu Radio Złote Przeboje.

0: najważniejsze wiadomości i tylko sprawdzone wiadomości z Polski i ze świata przed nami. Już za niemal 6 minut będzie godzina 13. Radio Złote Przeboje. Posłuchajmy wiadomości i prognozy pogody razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co masz dziś na lunch?
4: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
5: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
4: Leci się na przerwie do Biedronki.
5: I gotowe?
6: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
15: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
16: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
15: Twierdzi trener Lecha Poznań. Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
17: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
15: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
18: Od wtorku komisje, w środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
15: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżenia na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała dwóch 16-latków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
16: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
15: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem Sunderland.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
1: Pogoda.
14: Dzisiaj na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe też burze, od 19 stopni na północy, 20 stopni na wschodzie, do 21-22 w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
3: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6. www.123okulary.pl.
14: Popołudnie piątkowe trwa. Radio Złote Przeboje. Ściskam was wszystkich i zapraszam na kolejną godzinę. Gosia Kościelniak, a przed nami Kim Wilde.

spełnienie wszystkich marzeń Zachodu. To raj na ziemi dla naszej cywilizacji. A jak się dostać do tego raju? Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers radzi, żeby poddać się operacji plastycznej, żeby zabieg złamał klątwę starzenia się, a nasza własna skóra ma stać się skórą sławy, więc skórą wiecznie młodą i piękną. I przez liczne operacje zatracamy swoją własną twarz. To jest właśnie cena popularności. Oczywiście, że cytuję ironiczne, mocne, cyniczne słowa o kalifornikacji świata. Red Hot Chili Peppers, Californication. To był rok 99, a wszystko aktualne. Radio Złote Przeboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
12: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
13: GWM. Go with more.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland,

Zawsze w eleganckich garniturach, z charakterystyczną fryzurą i tym chłodnym, nieco zdystansowanym sposobem bycia Falco. Jego estradowa osobowość była takim połączeniem rockowej gwiazdy i ironicznego obserwatora rzeczywistości. Rock Me Amadeus jako pierwszy niemieckojęzyczny singiel w historii zdobył pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, a Falco zaczynał w ogóle jako basista w różnych wiedeńskich kapelach i to wtedy zdobył niezbędne doświadczenie i zaczął budować swój wizerunek estradowy. Elegancki, pewny siebie i prowokacyjny. Uwielbiam człowieka. Radio Złote Przeboje, teraz No Doubt.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.

0: Podsumowując moje dzisiejsze spotkanie z wami, jakże miłe w Światowym Dniu Kierownika, chciałabym tylko przypomnieć. Dzisiaj Światowy Kwiaty pan kupił, proszę pana. Światowy Dzień Kierownika. Także ja zmienię temat.
1: Tak, poproszę.
0: Chciałabym dokończyć tylko, że wygrał dzisiaj tekst kierownika, który brzmiał tak. Obciąć płace, podnieść morale. Wprowadzenie natychmiast. Niesamowite, prawda?
1: Jezu, ja widzę tego człowieka, nie
0: obciąć
1: znam go, ale...
0: Płace.
1: Drogie kierowniczki, drodzy kierownicy, die do here with me. A Jezu, mi się tak zimno zrobiło.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. jak zwykle na naszej antenie wrócą po wiadomościach o 14, a za chwilę sprawdzamy, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Sprawdźcie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 18 września, pora na wiadomości.
16: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
17: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
16: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych, wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
18: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
19: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
18: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
16: I w każdym z tych meczów będą faworytami.
20: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
21: Dzień pochmurny z większymi przejaśnieniami na Podkarpaciu i na zachodzie. Na północy i zachodzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Jeśli chodzi o temperatury, to wszędzie dość zbliżone. 16 stopni w Poznaniu, w Bydgoszczy. Najwyższe temperatury w okolicach Krakowa i Rzeszowa. 22 stopnie.
22: Na złość Rosjanom jedziemy dzisiaj do naszych ulubionych sąsiadów Czechów. Już teraz zapraszam na program Rusz się i wycieczkę, na którą za chwilę zabierze nas Piotrek Jaworski. Dzień dobry, w piątek mówi wam Jerzy Telesiński. Hey!

Po 23 latach przerwy Madonna wraca na galę MTV Music Awards. Organizatorzy ogłosili właśnie, że to ona całą imprezę otworzy. Wiemy też, że gospodarzem wydarzenia będzie Snoop Dogg. No a całość do obejrzenia będzie 27 września. Do tego czasu całe mnóstwo największych przebojów lat 80. i 90. zaserwuję Wam na naszej antenie. Bardzo proszę.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
25: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: To jeden z absolutnie najpyszniejszych duetów Radia Złote Przeboje, w którym teraz dołącza do mnie, to pora na mały wypad w bardzo ciekawe miejsce, Piotr Jaworski.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy na złość. Na złość Rosjanom jedziemy do naszych ulubionych sąsiadów Czechów. Będziemy podziwiać ich bogate wnętrze, czyli bajecznie piękną dziurę w ziemi. Ruszamy na Morawski Kras, czyli leżące na północ od czeskiego Brna zagłębie jaskiń. Najciekawsza z nich to jaskinia Punkwy, niedaleko miejscowości Blansko. Ale zaczniemy od wielkiej, głębokiej na prawie 140 metrów dziury w ziemi. Gigantyczne zapadlisko o nazwie Przepaść Macocha. Kiedyś było wielką grotą, której strop się zapadł. Na taras widokowy, z którego można przepaść podziwiać, wchodzi się dwukilometrową ścieżką. Na szczęście można też wjechać kolejką linową, ale najlepsze dopiero przed nami, wizyta na dnie zapadliska. Droga do niego prowadzi korytarzami i komnatami jaskini Punkwy, obwieszona stalaktytami, najeżona stalagmitami, często połączonymi w wielkie kolumny, oświetlona tak, że wygląda zupełnie nierealnie. Godzinny rześki spacer w 8 stopniach i prawie 100% wilgotności prowadzi na dno przepaści Macocha. Jest gigantyczna, obwieszona roślinami nie z tego świata, a spod jednej z pionowych ścian wybija rzeka Punkwa. I całą tę wycieczkę kończy niewiarygodny 20-minutowy podziemny spływ. A potem można jeszcze wpaść do Brna, bo na Morawach hoduje się winorośl i od września do listopada winiarze ciągle coś fajnego organizują. A jak się melanż niechcący przeciągnie, to nie będzie nasza wina, to będą ich wina.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Wolę z
3: makaron carbonara.
4: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.

0: 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na Decathlon.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Zygmuś, Zygmuś, może byś zaśpiewał, wiesz, w dwóch piosenkach, bo teraz mam taką wenę. Wyszło tak, że z dwóch zrobiło się 13, opowiadał Zygmuś Muniek Staszczyk, mówiąc o swoim nowym muzycznym projekcie, w którym bierze udział. Największe przeboje lat 80. i 90. na piątek to jest nasz wspólny projekt, zatem Kylie Minogue.

0: Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. O tym, że są ranni, powiemy więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smeg z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
17: Tu Radio Złote Przeboje w piątek, 18 września w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
18: Eksplozji i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza. Marcin Krzamiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcja jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
19: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
18: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowca. kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy między innymi mieszkańców Poznania.
20: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
21: Grzyby może?
22: Grzyby.
21: Słyszy pani, myśli sobie jesień, co pani widzi?
22: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
21: Bardzo pozytywnie pani by do tego podchodziła.
22: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
18: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
23: Magda Tkaczyk, zapraszam. I na początek okazja, by pomóc i móc spędzić miło czas. Jutro na terenie Politechniki Białostockiej akcja Moto Serce, połączona ze zbiórką krwi i podlaskim motocyklowym zakończeniem lata. W programie m.in. szkolenie z pierwszej pomocy, konkursy, pokazy oraz parada motocykli ulicami miasta. Z kolei w niedzielę w Golf Park Białystok pierwszy golfowy turniej charytatywny. Oprócz rywalizacji przygotowano otwartą Akademię Golfa dla dzieci i dorosłych oraz atrakcje dla najmłodszych. Dochód trafi na zajęcia sportowe i rehabilitacyjne Fundacji Rozwoju Sportu i Rehabilitacji. Nowa ekranizacja Resident Evil zachwyca krytyków, a dziś właśnie wchodzi na kinowe ekrany. To horror, nic więc dziwnego, że chwalone są napięcie, brutalność, tempo i czarny humor. Dodam jeszcze, że film znajdziecie we wszystkich trzech kinach Helios w Białymstoku.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
17: 16 stopni w Bydgoszczy, 17 w Gdańsku i w Poznaniu. Najwyższe temperatury w okolicach Rzeszowa i Krakowa, tutaj do 22 stopni. W Polsce raczej pochmurnej. Przejaśnienia tylko na Podkarpaciu, na zachodzie, a przelotny deszcz na wybrzeżu. Niesamowicie ciekawy gość wpadnie do Marzeny Rogalskiej już jutro w samo południe. Nie spodziewacie się, kto to będzie. No ale za chwilę o wszystkim z Marzeną w duecie wam powiemy. Polecamy się na cały weekend. Jerzy Telesiński.

Ciężko się ścigać z innymi o oceny jurorów, powiedział Gabriel Fleszar o swoim debiucie w programie Twoja twarz brzmi znajomo. No podobno poszło tak sobie. W pierwszym odcinku, kiedy zająłem ostatnie miejsce i popatrzyłem potem na resztę uczestników, to powiedziałem sobie, okej, chyba jestem wśród nich kimś, kto jest w stanie podejść do tego najspokojniej. No i bardzo fajna postawa. I tak proszę trzymać. I spokojnie proszę sobie wygrywać. Uwaga! Bilety na koncerty grupy Kombi, Królowie Życia. Rusza trasa koncertowa. Od poniedziałku rusza rozdawanie biletów na te fantastyczne koncerty. O wszystkim na złoteprzeboje.pl. Poczytajcie już teraz.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Trawisto.
16: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.

0: Walking in Memphis i Mike Conn. Nie, nie Mike, tylko Mark. Marzenko, wywołaliśmy wczoraj duże rozbawienie wśród słuchaczek i słuchaczy tym naszym Ej, którym się troszkę pobawiliśmy. To ja chciałem cię zapytać, bo jutro już sobota, kto cię jutro odwiedza w studiu Radia Złote Przeboje?
1: Igor Kwiatkowski. Igor Kwiatkowski. Boże. Wspaniały, no wspaniały. Wiesz, że my jesteśmy jak po prostu...
0: Zroślaki.
1: Tak, brat i siostra. Troszkę tak jesteśmy ze sobą absolutnie połączeni poczuciem humoru, sympatią wielką, więc cieszę się, przebieram łóżkami. Nie bądź zazdrosny, Julku.
0: Nie, ja
1: Ty masz specjalne miejsce w mym sercu.
0: Igo, ja nie. No to kochana, to się umawiamy na jutro w samo południe. Marzena Rogalska i Igor Kwiatkowski. Facet śmieszny i boski, a teraz Maria Magdalena i Sandra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Catherine Deneuve zagra w nowej wersji Dekalogu. Cały projekt, za którym stoi aktor młodego pokolenia Maciej Musiał, ma składać się z 10 filmów zrealizowanych przez różnych reżyserów. Pierwszy z nich nosi tytuł Parallel Tales. Powstaje na motywach 6 części kieślowskiego Dekalogu, czyli krótkiego filmu o miłości, w którym w oryginale, przypominam, grał Olaf Lubaszenko, Grażyna Szapołowska, Artur Barciś, a w wersji tej międzynarodowej, no właśnie, Catherine Deneuve i m.in. Vincent Cassel. No to czekamy na nowy Dekalog.

0: No niestety przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw, jak się okazuje. Od czego zależą, które paliwa mogą podrożeć najbardziej i od kiedy, to wszystko powiemy w wiadomościach o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości. Jest piątek, 18 września.
12: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca. Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
13: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
12: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby finansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
14: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
12: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
15: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi, i tu rola
9: pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
12: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie Zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
15: Na początku był troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
12: Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
17: Magda Tkaczek, zapraszam. Jutro na placu przed Teatrem Dramatycznym rodzinny piknik ekologiczny Pożegnanie Lata. Będzie można wziąć udział w konkursach, warsztatach, grach i zabawach, a także dowiedzieć się nieco więcej o ochronie środowiska i bezpieczeństwie. Ci, którzy przyniosą zużyte tekstylia lub elektroodpady, dostaną sadzonkę drzewa. Z kolei w niedzielę okazja, by zobaczyć piękno polskiej tradycji i historii, bo przez miasto przemaszerują oddziały konne w strojach szlacheckich. To będzie szósta parada Branickich. Cała uroczystość zacznie się o 12:30 w Kościele Farnym, a potem uczestnicy przejdą w pochodzie na dziedziniec Pałacu Branickich. Tam podejmie ich król Jan III Sobieski i będą pokazy grup rekonstrukcji historycznej. Z kolei w kinie Helios w Galerii Jurowieckiej na widzów czeka Niebo nad Normandią. Film opowiada o przygotowaniach do alianckiego desantu i decyzjach, od których zależało powodzenie operacji.
16: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
18: Na wybrzeżu deszcz, możliwe również burze. Najwięcej przejaśnień dzisiaj na Podkarpaciu i na zachodzie, a na termometrach od 16 stopni w tej chwili w okolicy Bydgoszczy do maksymalnie 22. Tyle pokazują termometry w Warszawie.
19: Dodawanie białka do porannej kawy? No jest taki nowy, popularny trend, a czy ma sens, powiem wam o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam was w piątek.

3000 ludzi na ślubie? No tak, tak było. U szczytu popularności grupy Bee Gees Maurice Gibb poślubił szkocką piosenkarkę Lulu w kościele świętego Jakuba. To był 18 lutego 69 roku. No tak, było mnóstwo wspaniałych gości. Piękny był ślub. Niestety oboje mieli tak intensywne życie zawodowe, że między innymi z tego powodu właśnie małżeństwo nie przetrwało, ale pozostało w przyjaznych stosunkach mimo rozwodu.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
5: Stokrotka.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Kasia Kowalska i to, co najlepsze w Radiu Złote Przeboje. No, na przykład kawa z dodatkiem białka? A, zaskoczeni? No to dobrze, posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Kawa z odżywką białkową podbija media społecznościowe. Ciekawe połączenie kofeiny i protein ma zapewnić dłuższe uczucie sytości, stabilniejszy poziom cukru we krwi i wsparcie mięśni bez uczucia głodu. Dietetycy potwierdzają, że spożywanie białka zaraz po przebudzeniu ma ogromny wpływ na nawyki żywieniowe w ciągu dnia, a żeby uzyskać najlepsze rezultaty, trzeba wymieszać proszek proteinowy z niewielką ilością zimnej wody, mleka albo herbaty ziołowej. Kiedy uzyskamy całkowicie gładką bazę, wtedy dopiero dodajemy gorącej kawy. Zalanie proszku wrzątkiem bezpośrednio spowoduje wytrącenie się osadu, dlatego warto odstawić świeżo zaparzoną kawę na chwilę do ostygnięcia. Chociaż takie połączenie ma wiele zalet, to osoby cierpiące na wrzody, żołądka albo refluks mogą odczuwać podrażnienia. Podobnie osoby z silną alergią na białko mleka.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Zderzenie dwóch osobówek na wrocławskiej obwodnicy autostradowej w pobliżu węzła Wrocław Północ. Nikomu nic się nie stało, ale wciąż możliwe utrudnienia w ruchu w stronę Warszawy. Jedna osoba ranna z kolei w zderzeniu dwóch osobówek i lawety na autostradzie A1 między węzłami Kutno Wschód, Kutno Północ. Jezdnia w stronę Trójmiasta. Zablokowane są objazdy.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
22: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
22: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Nowe wydanie na 40-lecie albumu Cyndi Lauper zapowiada. Jubileusz True Colors. Pojawi się odsłona w wersji deluxe. Cyfrowa edycja jest już dostępna, a analogowa, dwupłytowa ukaże się 4 grudnia. Wersja cyfrowa zawiera dwa wcześniej niepublikowane utwory. Ta nadchodząca edycja winylowa będzie zawierać wybrane nagrania z występu Cyndi Lauper z 1987 roku Live at the Zenith Paris i będzie dostępna w limitowanej edycji tęczowej. Taki prezent pod choinkę. To jest coś. Czy święty Mikołaj mnie słyszy?

0: Piątkowe Radio Złote Przeboje. Będziemy mówić o tym, że ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazdy kolejowe w trakcie opuszczania zapór. Szczegóły o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
3: 18 września, piątek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
14: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
15: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
14: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
16: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
14: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś dwa kolejne zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
17: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
14: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda.
19: Najwyższe temperatury 21-22 stopnie. Warszawa, Katowice, Kraków, Rzeszów. Najniższe, czyli 18 w Bydgoszczy i w Poznaniu. Tyle też w Szczecinie. No a jeśli chodzi o to, czy jest szansa na deszcz, to zdecydowanie tak, ale największa na wybrzeżu. Poza tym więcej przejaśnień na Podkarpaciu i na zachodzie.
18: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
19: No i jest. W poniedziałek obiecywałem wam, że razem dotrzemy do piątkowego popołudnia. Słowa dotrzymałem. Jerzy Telesiński, witajcie.

Jednak będzie film biograficzny o Britney Spears. Twórcy wznawiają produkcję po niedawnym kryzysie. Gwiazdy Hollywood aktualnie walczą o rolę. A sama piosenkarka jest wreszcie gotowa opowiedzieć o swoich życiowych zlotach i bolesnych upadkach, chociaż twierdziła do niedawna, że troszkę się tego zadania obawia. Trzymamy kciuki za produkcję.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
17: GWM. Go with more.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
21: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: mighty glad you stayed.
1: Cieszy się niewiarygodną popularnością wśród Irakijczyków. Sam Lionel Richie mówi: tak, jestem wielki w świecie arabskim. Odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Dodam tylko, że piosenkarz występował w Maroku, Dubaju, Katarze, Libii i ma nadzieję, że pewnego dnia będzie miał okazję wystąpić dla Irakijczyków.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
3: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Odblokowany tak zwany szybki, czyli lewy pas na autostradzie A1 pod Kutnem w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki i laweta, ranna została jedna osoba. Prawym pasem odbywa się też ruch w kierunku Lublina na ekspresowej S17 na wysokości Sielc. Między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód zderzyły się cztery auta, ranna jest jedna osoba.
17: Radio Złote Przeboje. 100

0: They Don't Care About Us i Michael Jackson. No w Radiu Złote Przeboje, no bo gdzie? No to u nas właśnie te największe przeboje lat 80. i 90. Na piątek rzecz wyśmienita. Mariusz Stelmaszczyk wie o tym doskonale.
1: Tak, wprawał tutaj moonwalkiem. Taki.
0: Tak jest.
1: Jak Michael Jackson.
0: Dokładnie tak. Ale co? I w tym rytmie zostajemy?
1: Zostajemy, chociaż też będzie trochę rockowo, ponieważ pojawi się Muniek Staszczyk i opowie wam o tym, w jaki sposób wpadł, żeby napisać piosenkę Bóg. Oraz też będzie ciekawy wątek po godzinie 18, bo dowiecie się, że pewna znana gwiazda rocka stała się, uwaga, uwaga, wiem, że to jest modny teraz temat, jeśli chodzi o film i serial, lalką, ale nie Bolesława Prusa, tylko lalką Barbie.
0: O, Ela.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Prawdziwy rockowy klasyka w radiu Złote Przeboje podczas tego już prawie wieczoru, bo dobijamy do godziny 18 i za chwilę po pogodzie, a także sporcie w radiu Złote Przeboje. Świetna muzyka, między innymi na rozgrzewkę Eye of the Tiger z filmu Rocky 3.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją, z Rumunią i znowu z Bośnią. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez Jorge'a Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Pierwszy mecz Portugalia rozegra w czwartek z Walią.
12: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
17: Pogoda. Dzisiaj do końca dnia powinno być pogodnie. Weekend też zapowiada się całkiem przyjemnie, zwłaszcza sobota. Jutro sporo słońca praktycznie w całym kraju i około 20-23 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl, Białystok, Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
17: Dzień dobry wieczór, piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku i żeby się nieco pobudzić, rozbudzić kawałek z filmu Rocky 3, Mariusz Stelmaszczyk, Eye of the Tiger, Survivor.

Takich kawałków to można słuchać, słuchać i się zasłuchać podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, Various Manx, zanim zrozumiesz. No a proszę Państwa, ja wiem, że teraz popularny jest temat lalki, a nawet lalek, bo wyszedł serial, a zaraz do kin trafi też film. No ale z kolei za oceanem też pojawiła się nowa lalka. Otóż swojej podobizny w uniwersum Barbie doczekał się Lenny Kravitz. Ale to nie pierwszy przypadek. Wcześniej w roli Kena pojawiła się już podobizna koszykarza NBA LeBrona Jamesa, a tym razem właściciele tej popularnej zabawki przyznali, że marzyła im się naprawdę ikoniczna gwiazda rocka. Nasuwa się tylko pytanie, kto następny i z jakiej branży, byle nie politycznej. Może tak będzie lepiej. Falco, już teraz dajcie głośniej. Radio Złote Przeboje dla Was gra, niezależnie od tego, gdzie jesteście, mając aplikację Radio Złote Przeboje na Waszych smartfonach.

0: Freddie Mercury, który marzył, żeby nagrać się taki taneczny, wręcz dyskotekowy album, i tak się udało w latach 80., a na nim znalazł się właśnie ten kawałek I Was Born to Love You w Radiu Złote Przeboje. Natomiast tak o sobowtórze Freddiego Mercurego opowiada już teraz Krzysztof Skiba, zespołu Big Cyc.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Natomiast my dobrze wiemy, że Freddie Mercury był tylko jeden. Teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

Powrót z pracy, przebijanie się przez korki to wcale nie musi być takie złe podczas tego piątkowego wieczoru, zwłaszcza jeśli dacie głośniej, słuchając Radia Złote Przeboje. Ronan Keating przed momentem, natomiast jeszcze do godziny 19 na pewno zagości Republika, będzie też Fleetwood Mac oraz opowiem wam, kiedy tak naprawdę powstał kawałek I Love Rock and Roll.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchanie przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanie nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanie, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchanie. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Wojciech Wiszniewski. Dobrą mamy pogodę do jazdy, ale utrudnienia są. Na S2 na Mazowszu Opacz pod Warszawą zderzyły się 4 samochody osobowe. W kierunku Terespola jeden pas jest zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ze 2 godziny. A4 na Dolnym Śląsku między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Awaria samochodu osobowego. Jeden pas w kierunku Wrocławia zablokowany. Ruch jest mocno spowolniony.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

też tak zrobiliście, bo ja w studiu Radia Złote Przeboje dałem głośniej I Love Rock'n'Roll, a więc kawałek z 75 roku, nagrany przez brytyjską grupę The Arrows. Kiedyś usłyszała zresztą ten numer Joan Jett w jednej z brytyjskich telewizji, kiedy koncertowała z ówczesną grupą The Runaways. No i tak wbił się jej w głowę ten kawałek, że przez lata o nim myślała, żeby nagrać własną wersję. No i się udało, to do dzisiaj najbardziej popularna wersja, chociaż kiedyś też i popełniła ją sama Britney Spears. My w każdym razie w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii, no i przyznam, że to, co wyczynia na swoim Instagramie Mac Fleetwood, zespołu Fleetwood Mac, przebierając się w różne stroje, tańcząc do kamery, może równać się z kątem aktora Anthony'ego Hopkinsa. Panowie zdecydowanie pokazują, że życie influencera może zacząć się po 70, a nawet po 80. Już teraz w Radiu Złote Przeboje Little Lies, Fleetwood Mac.

0: Człowiek, który absolutnie potrafił bawić się słowem, tworząc teksty, o których nie zapominamy. Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. A oczywiście chodzi o Grzegorza Ciechowskiego, którego już teraz w Radiu Złote Przeboje wspomina Jan Borysewicz z Lady Punk.
1: Grzesiu Ciechowski, mój przyjaciel, z którym bardzo dużo czasu spędzaliśmy. Bardzo żałuję, że jego nie ma, bo jest naprawdę taka dziura po nim totalna od wielu, wielu lat i wydaje mi się, że gdyby Grzegorz żył, jego muzyka naprawdę byłaby super w tej chwili. Podejrzewam, że na pewno byśmy razem współpracowali, bo wiele razy to robiliśmy wspólnie. Czasami ja nagrywałem z Grzegorzem, Grzegorz pisał mi teksty do utworów Lady Punk, także wyjątkowa postać. Bardzo fajnie się z nim rozmawiało, pracowało, bardzo wesoły, pogodny. No, brakuje go bardzo.
0: A my z racji tego, że jest piątek, piątkowy wieczór, powoli witamy weekend, no to przenosimy się do lat 80., kiedy to disco panowało nie tylko w Europie, a także na świecie. CC Catch, dajcie głośniej.

0: Piątkowy wieczór z Radiem Złote Przeboje to jest całkiem niezły pomysł, żeby go spędzić godnie w bardzo dobrowym towarzystwie, ponieważ po godzinie 19 pojawi się Budka Suflera, czy też zespół ABBA i Mysłowic.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam Cezary Żak.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Reklama.
20: Na zegarach 19:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sport w 30 sekund.
22: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zaproszenia nie otrzymał bramkarz Łukasz Skorupski.
23: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
22: Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią. Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu. Uzasadniła swoją decyzję zwyciężczyni tenisowego US Open.
24: Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl. Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
25: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to zwłaszcza jutro warto wybrać się na spacer, na jakiś rower, czy też zrobić nieco dłuższą wycieczkę, ponieważ praktycznie w całym kraju jutro bardzo, bardzo pogodnie. Jutro na północy 21 stopni, w centrum 22, a na południu nawet 24.
24: Prognozę pogody sponsorował właściciel salonu optycznego raz, dwa, trzy okulary.pl, Białystok Sienkiewicza 6, www.123okulary.pl.
25: Jak już człowiek wrócił po pracy, też chciałby się zregenerować nie tylko po całym dniu, ale po całym tygodniu, no to od tego jest Radio Złote Przeboje. Już za chwilę świetna muzyka, między innymi od grupy The Corrs. Zagramy też dla Was Bad Boys Blue, a wcześniej Budka Suflera. Takie tango. Mariusz Tylmaszczyk. Dzień dobry wieczór.

przyznać, że ostatnio ten kawałek kojarzy mi się z bieganiem, bo znajduje się na mojej prywatnej playliście The Riddle w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, jest szansa, aby ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale i też muzyczna. Szansa na bilety jest. Otóż Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50-lecie pracy artystycznej. Zagrają koncert w Łodzi już 11 października, a my mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i w maksymalnie 5 słowach napisać, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Najciekawsze odpowiedzi będziemy nagradzać w przyszłym tygodniu biletami, naturalnie codziennie po godzinie 18, więc szczegóły na Radio Złote Przeboje. A teraz, żeby było miło i sympatycznie, The Course.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziecie lata 80. i 90. To dokładnie był zespół z lat 80. w zasadzie Boys Band z lat 80. Bad Boys Blue. Natomiast proszę Państwa, już jutro w Radiu Złote Przeboje po godzinie 18 jak co tydzień czas gwiazd, a więc rozłożymy na czynniki pierwsze tym razem nie jednego bohatera, a kilku, ponieważ jutro historia zespołu Manam, a posłuchajcie jak o tym zespole opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznych gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo, w bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem. Wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego grę.

0: a nie jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ossian.
1: A jutro po 18:00 czas gwiazd i znacznie więcej anegdot, ciekawostek związanych z Manamem, a także też mnóstwo muzyki i Marka Jackowskiego i Kory. To jutro po 18:00, a teraz dajcie głośniej. Kuba Sienkiewicz się wypowiedział, to też zagra i zaśpiewa elektryczne gitary.

0: Tak się teraz zastanawiam, czy lepiej pamiętam teksty tej piosenki, czy też teksty z filmu Killer. No, myślę, że podczas jakiejś na przykład piątkowej imprezy możecie zrobić sobie taką zabawę i się wzajemnie przepytać. Elektryczne gitary i Killer podczas piątkowego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę będzie też czego słuchać, zwłaszcza żeby umilić sobie czas towarzysko, bądź też solo, bo na przykład może teraz jedziecie samochodem i dopiero wracacie z pracy, więc będzie ABBA, będzie też piosenka do refleksji. Sprzedawcy marzeń, Mysłowic.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
8: GWM. Go with more.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
18: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
18: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
19: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Reklama.

którego tańczył nawet agent 007, a więc aktor Pierce Brosnan w musicalu Mamma Mia, Abba w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na pewno kojarzycie tę piosenkę.

I okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku może wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Dajdo pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy, bo naprawdę zapowiada się zacny 2027 rok. No a teraz Mysławice, Sprzedawcy Marzeń, piękny kawałek, który dajcie nieco głośniej.

podstawy alfabetu warto znać, a więc zespół ABC, The Look of Love w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. i też wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice, 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym to po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani też otrzymają materiały z archiwum, takie, których nigdzie indziej nie można było oficjalnie posłuchać, a tą największą gratką ma być singiel Do You Think About Me. To jedno z najwcześniejszych nagrań Spice Girls, więc ja zacieram ręce i jestem ciekawy, jak ten kawałek brzmi po, no właśnie, 3 dekadach. Więc czekamy na ten album, na ten box, a teraz w Radiu Złote Przeboje Désorienté.

0: Jeśli komuś brakuje planów na wieczór, no to proszę, już są, czyli Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20 i obiecuję, że wieczorem na pewno pojawi się mnóstwo świetnej muzyki, idealnej na wieczór, no bo będzie Spice Girls, ONA, a także gość Muniek Staszczyk, który opowie wam na przykład, jak to kiedyś mylili go z Kazikiem Staszewskim z Kultu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: chcesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Reklama.
17: Godzina 20 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Spice Girls, zagram ONA, a także porozmawiamy dzisiaj z Muńkiem Staszczykiem, który między innymi zdradzi, że czasy mylą go z Kazikiem Staszewskim, ale wcześniej The Stranglers.

0: piątkowy wieczór z radiem Złote Przeboje, a w tej chwili spotkanie z Buńkiem Staszczykiem zespołu T-Love, który tak wspomina festiwal Jarocin 1984.
1: Wy byliście, czy jeszcze nie byliście podczas Jarocina, kiedy działa się ta akcja cała z ZOMO, z policją, ze strażą pożarną i tak dalej, jak był koncert Dezertera? Czy was wtedy nie
2: ja
1: było?
2: Ja to widziałem, ale ja nie byłem wśród publiki, bo my żeśmy, widziałem to jakby, tam gdzieś z boku staliśmy, jako oglądaliśmy, nie byłem w grupie tych pogujących, ale
1: nie, tylko czy byłeś na miejscu,
2: widziałem po prostu, bo to był taki czas, że się oglądało, koncerty kumpli. To nie był taki czas, jak dzisiaj, jakiś po prostu wyścig gwiazd. Wszyscy mieszkaliśmy wtedy na jednym polu namiotowym, pożyczaliśmy sobie często instrumenty, bo nie wszyscy mieli w ogóle dobre instrumenty. Nie wiem, czy Dezerter, czy Rejestracja, te kapele punkowe. Kumplowaliśmy się również z kapelami regowymi, takimi jak Dub. Tak. Wtedy Izrael, to wiadomo, i to się mieszało, nie? Muzyka alternatywna ogólnie.

0: teraz można podsumować kończący się sezon letni.
1: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
0: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
1: Zgadza się. Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach. Przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tamte obszary.
0: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
1: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
0: A ciekawa jestem, czy pani, jako osoba zajmująca się przez całe swoje życie zawodowe turystyką, czegoś jeszcze nie widziała na Podlasiu?
1: Byłam chyba wszędzie. Kocham nasz region i co weekend gdzieś wyjeżdżam. W sezonie wakacyjnym. Nie ma nas praktycznie w domu. Upodobaliśmy sobie północną część województwa. Właśnie Augustów, Puszczę Augustowską, jeziora, Suwalski Park Krajobrazowy. Także tamte tereny znam bardzo dobrze i uwielbiam, a jesienią za to korzystamy. Z południa województwa, Puszczy Białowieskiej, jesień jest przepiękna. Dużo chodzimy po lesie. Myślę, że bardzo dobrze znam nasze województwo i dlatego tak zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać. Mamy bardzo naprawdę dużo do zaoferowania. I szkoda, że turyści przyjeżdżają na krótko. Mogliby przyjechać na dłużej, to by zobaczyli jeszcze więcej.
0: No i daliście im taką szansę latem w trakcie poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce, pani osobiste?
1: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
0: Jak wyobraża pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
1: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby

0: nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, one były jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
1: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
0: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
1: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach, w Polsce, na świecie.
0: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
1: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
0: Sprzyja. Dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym. Nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas i w pogodzie jest cisza i spokój.
1: Nie ma pożarów.
0: Nie ma pożarów, zgadza się.
1: Czyli wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
0: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
1: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
2: Ciekawy Białystok.
1: Ma zachęcać do uprawiania sportów oraz promować zdrowy styl życia i lokalne drużyny. Na jednej ze ścian przy bocznym boisku Horten Areny w Białymstoku powstał nowy mural. Przedstawia on postaci zwierząt z kreskówek uprawiające różne dyscypliny sportu. Jest piłka nożna, rugby, futbol amerykański, gimnastyka, szermierka czy jazda na rolkach. A wszystko po to, aby pokazać, jak wszechstronnym obiektem jest Horten Arena, mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
3: Jak widać, nasz stadion żyje nie tylko sportem, ale też właśnie kulturą, sztuką w tym wypadku. Powstał tutaj, jak widzimy za moimi plecami, piękny mural mający propagować dyscypliny sportu, które tutaj na stadionie są uprawiane. Oczywiście w pierwszej kolejności piłka nożna, ale też futbol amerykański, ale też rugby, czyli nasze drużyny. Oczywiście też rolkarstwo, którego wielkim fanem jest pan marszałek. Bardzo dziękuję panu marszałkowi za współfinansowanie tego muralu. On kosztował 35 tysięcy, dokładnie 301 zł. A pan marszałek był łaskaw 15 tysięcy dołożyć do tej, myślę, że takiej bardzo fajnej społecznie inicjatywy. Także cieszymy się, że kolejny mural przybył, będzie cieszył oko, będzie propagował przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną i te dyscypliny sportu, które po prostu chcą uprawiać, aby rozwijać i ciało i ducha.
1: Mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: Chętnie wspieramy takie akcje społeczne jak tworzenie murali. Jest to już kolejny mural, który w tej kadencji wsparliśmy. Przyjąłem państwu nasz mural na ulicy Wyszyńskiego reklamujący wystawę Expo w Osace. Mural pani Bernadety Nikitorowicz z kobietą z Podlasia i dzisiaj mural na Horten Arenie, który pokazuje, że ten nasz regionalny stadion to jest miejscem i sportu, i różnych sportów, nie tylko piłki nożnej, ale właśnie i futbolu amerykańskiego, i rugby, i rolek, ale też miejscem ważnym dla kultury, bo tutaj, przypomnę państwu, mieliśmy piękny koncert w Stanach 2 miesiące temu. Na pewno ten mural będzie przypominał młodym nasz naszym mieszkańcom naszego województwa, że warto uprawiać sport, bo sport to zdrowie, to profilaktyka, to fajny sposób na życie.
1: Satysfakcji z wykonania muralu nie kryli sportowcy i trenerzy, mówi trenerka jazdy na rolkach Justyna Wojdakowska.
5: Białostockich rolkarzy można spotkać w wielu miejscach, ale jest takie szczególne, gdzie można spotkać ich po prostu najwięcej i jest to Horten Arena. My jesteśmy bardzo zaszczyceni tym, że możemy właśnie tutaj stanowić inspirację do tego elementu muralu i że rolkarz znalazł się, to co nas szczególnie cieszy, na tle innych sportowców. Od lat propagujemy jazdę na rolkach i chcemy pokazać, że ona istnieje także w tej sportowej wersji, a nie tylko tej rekreacyjnej związanej z jazdą po ścieżkach rowerowych. I doskonałym tego przykładem są nasi podopieczni, w tym utalentowani i nagrodzeni wieloma tytułami chociażby mistrzów Polski. Korzystając z okazji, chciałabym od razu zaprosić Państwa na finał Pucharu Polski w skatecrossie, czyli bardzo emocjonującej dyscypliny polegającej na pokonywaniu rolkowego toru przeszkód, który już tutaj na Horten Arenie będzie miał miejsce 17 października. No a wracając do muralu, bo po to się tutaj spotkaliśmy, no mam nadzieję, że będzie inspirował kolejne pokolenia i stanie się takim symbolem początku rolkowej, ale też sportowej drogi wielu przyszłych rolkarzy.
1: Tomasz Zubrycki z drużyny Lowlanders Białystok.
6: To wyjątkowy moment, bo ten mural to nie tylko obraz na ścianie, ale to jest symbol naszej współpracy, dzięki której możemy tworzyć takie miejsca, które inspirują nowe pokolenia sportowców, jakże kibiców. Także wielkie dzięki.
1: Mateusz Perzyna, Rugby Białystok.
7: Ja z perspektywy Rugby Białystok i przede wszystkim naszych trenujących, naszych podopiecznych dzieci, które tutaj trenują, też chciałem bardzo podziękować za to, że taka inicjatywa ma miejsce. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne z tego względu, że my możemy naszą społeczność pokazywać w przestrzeni miejskiej i też Horten Arena, nasi trenujący, nasi grający tutaj zawodnicy mogą utożsamiać się z tym miejscem, mogą nazywać to miejsce naszym sportowym domem. Także uważam, że to są ważne rzeczy, że pokazujemy inne sporty na arenie naszego miasta, na arenie naszego województwa. Przy okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do korzystania z infrastruktury Horten Areny. Wielkie gratulacje za podjęcie takiej decyzji i za wykonanie tego pięknego obrazka.
1: Prezes Horten Areny Cezary Mielko nie kryje zadowolenia z projektu.
8: Rzeczywiście ten pomysł powstał z takiej inicjatywy, żeby pokazać tą aktywność na boisku bocznym. Mieliśmy tą ścianę taką pustą, trzeba było ją w sposób taki ciekawy, atrakcyjny, przyjazny ubarwić. No i rzeczywiście pokazaliśmy różne dyscypliny, tak jak już tutaj było powiedziane, stadion, Horten Arena to oczywiście przede wszystkim piłka nożna, ale też również inne dyscypliny jak rugby, jak rolandersi, jak rolkarze. Także rzeczywiście mamy tutaj pokazany ten potencjał, który jest na obiekcie. Oprócz tego oczywiście Lisek Hortenek, czyli nasza maskotka stadionowa, która jest tutaj z nami już przez cały rok. Tutaj powstał taki ciekawy, przyjazny projekt, który cieszy przede wszystkim oczy wszystkich osób, które tutaj uczestniczą w różnych wydarzeniach na naszym obiekcie. A tak jak Państwo widzicie, Horten Arena się zmienia, rozwijamy się i to też jest kolejny dowód na to, że chcemy iść do przodu.
1: Mówił prezes Horten Areny Cezary Mielko.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Miasto można zburzyć w kilka chwil, ale znacznie trudniej ocalić o nim pamięć. Właśnie taka historia spotkała Białystok. W czasie II wojny światowej centrum zostało zburzone w około 80%. I to właśnie było miasto, którego już nie ma. I między innymi o takim Białymstoku opowiada książka Wiesława Wróbla pod tytułem Białystok, którego nie ma. To niezwykły album prowadzący czytelnika ulicami, których często nie odnajdziemy na współczesnej mapie miasta. Białystok, którego nie ma, pokazuje, jak bardzo zmieniło się miasto, a jednocześnie przypomina, że jego dawne okolice wciąż żyją w archiwach, wspomnieniach i lokalnej historii. I dzisiaj właśnie gościmy autora książki Wiesława Wróbla. Naszą rozmowę zaczęłam od pytania, jak książka powstała.
9: Białystok, którego nie ma, to tak naprawdę mogłaby być wielotomowa praca. Tu był właśnie główny dylemat, kiedy zadzwonił do mnie wydawca, pan Michał Koliński, że musimy zrobić książkę o Białymstoku, którego nie ma, ale punktem wyjścia są ilustracje. Czyli najpierw musimy wybrać miejsca, których nie ma, które były znane, cenione albo rozpoznawalne, ale musimy też do tego dobrać ilustracje. No i to decydowało. A Białystok jest pod tym względem bardzo ubogi. Bardzo trudno jest zebrać informacje, nawet z takich prostych miejsc, jak na przykład Hala Włókniarza na Antoniuku, czy Hala Jagiellońska, czy Stadion Kusocińskiego na Jurowieckiej. Wbrew pozorom my oczywiście znamy te zdjęcia, ale te zdjęcia są często obostrzone prawami autorskimi i tak dalej. To są takie kwestie czysto techniczne, ale bardzo ważne i kluczowe. No i to decydowało o tym, co znalazło się w tej książce. No ale ten on się znalazł. Największy problem tak naprawdę właśnie był z tym, że tego Białegostoku tak naprawdę już w ogóle nie ma. Jeżeli jest, to zachowało się go bardzo mało. Gdzieś na peryferiach, gdzieś na obrzeżach, w Śródmieście jest w zasadzie całkowicie nowe. Na rynku, czy na ulicy Malmeda, na Zamenhofa, to są naprawdę pojedyncze sztuki, więc trzeba by było każdą nieruchomość opisać jako nieistniejącą.
1: Jaki jeszcze był klucz, oprócz tego, że znaleźliście się w fotografii, to pewnie jeszcze jednak jakiś klucz był.
9: No oczywiście rozpoznanie, bo sam fakt, że wiemy, że coś było i to było ładne, albo pamiętamy to z dzieciństwa, to jeszcze nie uprawnia nas do tego, żeby zamieścić to w książce, no potrzeba do tego napisać jakąś treść historyczną, co też nie jest do końca zawsze łatwe, ale tu klucz był właśnie taki kilkuetapowy, czyli najpierw to, czego nie ma, to, co posiada swoje utrwalone wizerunki i jednocześnie coś, co dało się rozpoznać historycznie. Na szczęście na tym etapie już to rozpoznanie historyczne całkiem nieźle już było. Myślę, że badania nad historią Białegostoku w ogóle bardzo mocno poszły do przodu, mówiąc kolokwialnie.
1: I bardzo skromnie pan nie doda, że też za pana sprawą jednak.
9: Często była praca zespołowa, praca wieloautorska, zwłaszcza to, co Miejski Konserwator Zabytków zrobił. To jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa, kiedy pojawiła się propozycja najpierw zebrania informacji o architekturze ceglanej w Białymstoku, potem o architekturze drewnianej, a potem za ciosem idąc o architekturze sakralnej, o architekturze dwudziestolecia, o cmentarzach i tak dalej, i tak dalej. Także te cegły, które tak nazywamy to cegłami, powstały, to jest też duże kompendium wiedzy, ale to była praca zespołowa. Tam waloryzacje i opisy tworzone były razem z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, czy wydawnictwa Spisy Mieszkańców Białegostoku, które mają tysiące wyświetleń w internecie, bo to są źródła genealogiczne, z których wszyscy w zasadzie na świecie korzystają. To też była praca zespołowa.
1: Białystok, którego nie ma, tak sobie myślę, ma też warstwy, bo tych Białymstoków było kilka, których nie ma. Tak jak pan już chociażby przywołał, zanim tam była ta hala włókniarza, to jeszcze było coś wcześniej, co też zniknęło.
9: To miejsce wydaje się z pozoru mało istotne, a jest może nieważne, ale ciekawe, bo co mnie zawsze zadziwiało, jak jeździłem, bo mieszkałem w okolicy i jeździłem tamtędy autobusem na studia, to zawsze myślałem, jak oni zbudują ten wielki wieżowiec na gruncie, który tak naprawdę kiedyś stanowił staw młyński. Bo całe to obniżenie terenu, które było na boiska przeznaczone, jeżeli ktoś pamięta, to tak było, że z ulicy Antoniukowskiej można było, Antoniuk Fabryczny dokładnie, można było zejść po skarpie i tam dopiero były boiska i jak popadał deszcz, to tam się zbierała ta woda. To był po prostu staw młyński. Antoniuk nazwa wzięła się od nazwiska młynarza Antoniuka, który odzyskał nadanie na ten młyn, dzierżawę tego młyna od Jana Klemensa Branickiego. I oni utworzyli w połowie XVIII wieku właśnie staw młyński. Młyn znajdował się po przeciwnej stronie drogi, czyli tam, gdzie dzisiaj jest szkoła średnia, technikum.
1: Geodezyjne było, a potem chyba jakiś zespół teraz.
9: Tak, ale to ta szkoła. Zwracam uwagę, że częścią tej szkoły jest budynek fabryczny. Internat tej szkoły mieści się w budynku fabryki, jednej z najstarszych fabryk dużych po niemieckich w Białymstoku, rodziny Komichał z 1896 roku. Dzisiaj oczywiście to jest mało czytelne, ale gdyby się przyjrzeć, to jest bardzo długi budynek, dwukondygnacyjny. Okna są oczywiście dzisiaj jednokwaterowe, ale mają gzymsy jeszcze wokół okien. I to jest fabryka. I cały ten zespół szkoły mieści się tak naprawdę na terenie dawnego młyna państwowego. To, co było skarbowe za czasów Branickich, zostało wykupione przez najpierw króla pruskiego, potem przez cara Aleksandra I w 1809 roku. I to stanowiło własność Skarbu Państwa w czasach zaboru rosyjskiego. I te młyny, różnego typu pożytki, które Skarb Państwa wtedy trzymał, były dzierżawione. Jednym z dzierżawców w 1845 roku albo 1843 roku został przedstawiciel rodziny Komichał z Saksonii, który tu się sprowadził jako jeden z pionierów budowy przemysłu włókienniczego. Oczywiście wiemy, że Supraśl, Knyszyn, Ciechanowiec, Siemiatycze już wtedy zaczynały się mocno rozwijać, no ale Białystok też po likwidacji obwodu białostockiego stał się wreszcie dogodnym miejscem do tworzenia przemysłu. No i właśnie na terenie młyna państwowego utworzono fabrykę i ten staw rzeczywiście funkcjonował dosyć długo. Jeszcze na początku XX wieku on istniał, rozlewisko rzeki, a po drugiej stronie właśnie korzystając z napędu koła wodnego, ta fabryka mogła funkcjonować. Oczywiście potem została zelektryfikowana. Najpierw założono maszynę parową, potem elektryfikowano ją. W dwudziestoleciu międzywojennym oczywiście tam utworzono technikum, więc fabrykę przekształcono wtedy w szkołę. Stąd nazwa Antoniuk Fabryczny. Przypomnę, że na Antoniukowskiej, Antoniuk Fabryczny 12 znajduje się dom rodziny Komichał, jednej z gałęzi rodziny Komichał. Z tyłu na Bukowie, jeżeli ktoś się wybierze na spacer, niesamowite miejsce na szczycie wzgórza znajduje się wielkowy dąb. Go widać z daleka, więc można łatwo trafić, a za dębem znajduje się drewniany dom, który według naszej oceny jest jednym z najstarszych domów w Białymstoku w tym momencie, ze względu na swoją architekturę, bo był to dom zarządcy fabryki, Bukowa 4. Także fantastyczna historia. Szkoda, że ten dom trochę się z czasem zaczyna degradować, ale miejsce jest naprawdę magiczne, bo wyobraźmy sobie, że zabieramy wszystkie te domostwa, które powstały po wojnie na terenie ulicy Dziesięciny i zostaje nam tylko właśnie takie założenie typowo fabryczne, czyli fabryka po jednej stronie drogi, po drugiej stronie domy robotników. Jeden z domów zachował się, to jest taki parterowy, niski dom. Dalej mamy dom zarządcy fabryki i jeszcze dom właściciela fabryki. To tworzy cały zespół. Do tego Antoniuk miał oczywiście swój zestaw gruntów, także parcelacja tego majątku też następowała w stuleciu. Także w każdym miejscu da się wydobyć jakąś historię, tylko tą historię musimy znaleźć. Tą historię można znaleźć w internecie. Można znaleźć gdzieś w publikacjach, w różnych analizach. One są już dostępne. Bez tego na pewno byłoby trudniej. Także to nie jest żaden mankament czy zarzut, że ktoś czegoś nie wie, ale ważne jest to, żeby miał źródło wiedzy i to rzetelnej wiedzy. I stąd ten pomysł na analizę poszczególnych elementów miasta.
1: Wśród tych elementów, których pan szuka i które ocala od zapomnienia, jest też ulica Różańska.
9: Różańska była położona mniej więcej tak, jak dzisiaj idzie ulica Malmeda i Nowy Świat. To był łącznik, taka drabinka, szczebelek w drabince między Nowym Światem a ulicą Malmeda. Cały czas gryzę się w język, żeby nie wiedzieć Kupiecką, bo to była kiedyś ulica Kupiecka. Łódzka, Piotrkowska i Różańska. Dzisiaj takim odbiciem lustrzanym trochę tego jest ulica Tadeusza Mazowieckiego, dawniej przedłużenie ulicy Ireny Białówny. Został tylko po tej ulicy negatyw. Bloki, które zbudowano w latach 50. były dostawione szczytami do tej ulicy. Potem tą ulicę zlikwidowano. W 60. roku w ogóle wykasowano nazwę. Natomiast bloki stoją, wykazując miejsce, gdzie ta ulica biegła. Do niej te bloki przylegały. No i jest jeden budynek, który zachował się z narożnika ulic Nowy Świat i Różańskiej. To jest kamienica przy ulicy Nowy Świat 12. Rodziny Dawida Gubińskiego, też dużego fabrykanta białostockiego. Chciałem napisać o Różańskiej, ponieważ nic o niej nie wiedziałem.
1: Białystok, którego nie ma.
9: Ale to tak jak powiedziałem, to w zasadzie dotyczy całego Białegostoku, bo i historię społeczną, i historię gospodarczą, i historię architektoniczną zawsze się niestety u nas analizuje w kontekście tego, czego już nie ma. Rzadko coś się zachowało, a to, co zachowało się, rzeczywiście staramy się chołubić i pokazywać. Natomiast Różańskiej absolutnie nie ma w ogóle, a była. No i to jest już jakby powód do tego, żeby o niej napisać. No oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tematyka tej książki może być na niektórych albo niezachęcająca, albo nudna. No ale to nie jest bestseller, to nie jest pisane na bestseller. To jest pisane po to, żeby to było.
1: Uzupełnia historię centrum, prawda?
9: Uzupełnia historię centrum, wzbogaca tą historię, no i pozwala też spojrzeć na to, bo proszę mi wierzyć, to też było dla mnie duże zaskoczenie. Dlaczego Różańska powstała tam, gdzie powstała? To było pytanie, które sobie zadałem na początku. W XVIII wieku tam była droga, taka ścieżka prowadząca do stodoły stojącej na granicy miasta. Ta stodoła podzieliła nieruchomość na dwie części i dojście do tej stodoły zostało przekształcone potem w ulicę, bo korzystano z tego przejścia cały czas. Także to są takie właśnie wątki. My musimy sobie zdawać sprawę, że ten Branicki i Białystok Branickiego, on był w mieście bardzo czytelny i widoczny. My to straciliśmy bardzo szybko w latach 50. poprzez odbudowę Śródmieścia według wzorców zorowskich ze wschodu. Zawsze sobie zadaję też pytanie, bo tak mówimy, że to są sowieckie wzorce, wschodnie wzorce nam narzucone, ale czy byśmy odbudowali Białystok inaczej? To była nowoczesność, to były nowoczesne standardy, duże mieszkania, czy większe mieszkania zaopatrzone w wodę, kanalizację i tak dalej, więc ta odbudowa i tak poszłaby pewnie w tym kierunku.
1: Czasem żal tych kamienic, że nawet nie zrobiono kopii, przynajmniej ja tak czasem myślę, jak chodzę i patrzę.
9: Tak, ale gusta się zmieniają i konserwator w latach 40., myśląc o zabytkach, patrzył na Pałac Branickich, na ratusz, którego nie było oczywiście, ale zachowane zostały plany, zdjęcia i pamięć, na Astorię, na kościół Farny, na kościół Świętego Rocha, chociaż wtedy to też nie był traktowany jako zabytek przecież. Natomiast kamienice z czasów rosyjskich, to już zaznaczam, pierwszy alarm, który się w głowie pojawia, że to są pozostałości zaboru, co w dwudziestoleciu międzywojennym było tępione bardzo silnie przez władze miasta, bo wszystkie kamienice kazano otynkować, tak żeby te wszystkie ślady zaboru w postaci żółto-czerwonej cegły albo żółtej cegły po prostu zniwelować. To po pierwsze. Po drugie, to był historyzm. A style historyzujące to były kopiuj w klej, dzisiaj tak się mówi. Kopiuj w klej to było powielanie tego samego stylu wzorców. To nie była architektura oryginalna, to była typowa architektura mieszczańska. Ona dzisiaj po 100 latach zyskałaby walor, rzeczywiście na tle nowoczesnej architektury, walor historyczny, walor jakiś taki poznawczy. Natomiast w latach 40. i 50. po pierwsze to była prywatna własność, więc czemu mamy odbudowywać prywatną własność, tak? Po drugie, jakby nie ma potrzeby odbudowywać czegoś, co ma 40 lat, 30 lat, 50 lat, tak? Ledwie zostało zbudowane szybko. W dwudziestoleciu międzywojennym nie brakowało sytuacji, kiedy jakaś ściana się zawaliła, kamienicy, jakiś balkon się urwał, ktoś zginął. Także ta architektura nie była rewelacyjna. Ale rzeczywiście zawsze sobie to wyobrażam, chociaż staram się unikać w pracy naukowej takich rzeczy, żeby sobie wyobrazić, jak ten Białystok mógłby wyglądać, gdybyśmy go nie stracili. Bo to tak trzeba by było nazwać, że my go straciliśmy. Niedawna inicjatywa Kręgi Czasu. To jest taki element, który budzi moją nadzieję, jeżeli ktoś korzystał z tej aplikacji, oglądał ten Białystok w 37 roku, czy pod koniec lat 30. No nie będę ukrywał, tam jest jeszcze dużo do zrobienia, ale jest to świetny punkt startowy do tego, żeby ten Białystok zrekonstruować rzeczywiście tak, jak on wyglądał w latach 30.
1: To powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, można udać się w określone miejsce Białegostoku i z aplikacji obejrzeć, jak ono wyglądało dawniej.
9: Ale można też zrobić to z domu, wchodząc po prostu na stronę internetową kręgiczasu.pl i sobie przełączając widok współczesny, to jest widok z drona, z rynku, z piasków, czy na ulicy Pięknej i okolic akademickiej, Plant, tak, to możemy sobie uzmysłowić, które miejsca zachowały się, które nie, jak Białystok mocno się zmienił. Natomiast rzeczywiście tutaj była tytaniczna praca wykonana, ponieważ wyrenderowano kilka tysięcy obiektów. Ten każdy domek, który jest widoczny na tej makiecie, to jest indywidualny obiekt. Tylko jak sobie zdawałem sprawę, to tak, my mamy świadomość tego, jak wyglądał Białystok w bardzo nikłym procencie, bo tych zdjęć Białegostoku jest niewiele. Może Sienkiewicza, może Lipowa, Rynek to 100%, Kilińskiego, Mickiewicza troszkę. Ale im dalej od Śródmieścia, tym tych zdjęć jest mniej. Jeżeli są zdjęcia, to są zdjęcia na przykład jakiejś postaci na tle okna. To nic nam nie mówi. W związku z tym będziemy próbować w najbliższym czasie tę makietę jeszcze bardziej uszczegóławiać, jeszcze bardziej rozbudowywać. Ale rzeczywiście to może być ten moment, kiedy rzeczywiście technologia, sztuczna inteligencja, aplikacja komputerowa pozwoli nam na rekonstrukcję Białegostoku pod koniec lat 30., którą będzie można obejrzeć z różnych miejsc współczesnego Białegostoku. No ale tak jak mówię, jako historyk przymykam jedno oko, tam jest sporo mankamentów, ale te mankamenty będziemy cały czas poprawiać. Ale myślę, że to jest ogromny sukces, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Białystok ma swoje dokumenty historyczne z tego okresu najbardziej newralgicznego w Rosji i na Białorusi. No i w związku z tym to jest niedostępne albo trudno dostępne, dziś to pewnie już w ogóle niedostępne, więc my mamy duży problem z rozpoznaniem tego. To po pierwsze. Po drugie, rozwój Białegostoku był tak intensywny, że nikt nie sporządzał odzwierciedleń kartograficznych tego wszystkiego. Więc tak naprawdę mamy sytuację, kiedy mamy plany z lat szczegółowe z lat 1799, 1807, 1810, 1825 i to jest koniec. I następne odzwierciedlenie kartograficzne, które jest szczegółowe, no bo nie mówię o planie ulic na przykład, to jest 1937 rok dopiero. Więc przestrzeń jest gigantyczna, dziura jest gigantyczna, więc raczej bym cofał się w czasie, czyli od 1937 roku, tak jak zrobiliśmy tą makietę w kręgach czasu, napełniałbym ją treścią wstecz. Czyli ten budynek, czy ta nieruchomość w 1937 roku istniejąca, czy szerzej w 1939, na koniec tego Białegostoku ewolucyjnego, który kształtował się w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny, to wtedy byśmy ją napełniali wstecz. I jest pomysł nawet taki, żeby odtworzyć na tej makiecie XVIII-wieczny Białystok. Bo to jest akurat proste. Tego nie było dużo, było kilkaset domów, w większości drewnianych. Tutaj opisy są dosyć szczegółowe zachowane. Mapa z 1799 roku jest, także można by było ją wtłoczyć w 1937 rok i dzięki suwakowi też można by było na pewno dozmieniać sobie wizualnie, gdzie był, jak wyglądał rynek, jak wyglądało Śródmieście w 1937 roku, w 1799 i współcześnie. Projekt jest rozwojowy i myślę, że to jest do osiągnięcia.
1: I my będziemy trzymać kciuki i dopingować pana, aby ta pasja zachowywania starego Białegostoku dla pokoleń nigdy nie zgasła. Gościem naszej audycji był dzisiaj Wiesław Wróbel.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
10: Jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Jest to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
1: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
11: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe i dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
1: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Jacek Roleder.
12: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele. Nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
1: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
12: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych. I jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
1: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Jacek Roleder.
2: Istotne dla Białegostoku.
1: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są województwo podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
10: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodniej Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przychodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAFE. Będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blush. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny. Niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czy czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
1: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
13: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych, po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
1: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
14: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać. Wspólnie mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat, przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
1: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
15: Dziś mieszkańcy Podlaskiej potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
1: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
16: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
1: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
17: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi Podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
18: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Możesz patrzeć z daleka. Albo podejść bliżej. Posłuchać. Zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

tylko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Sağ olun.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.